ne mpia no mu na wɔma akronkronnea no nyinaa ho mfi na wɔnyɛ nyankopɔn fie som adwuma na wɔnyɛ kyerɛ paano ne esam aduane afɔdeɛ ne apiti taterɛ ne dadeɛ ayowa ne akyeduane ho adeɛ na wɔnhwɛ ɔhyɛ adeɛ ne susuadeɛ nyinaa so na wɔnnyina hɔ daa anɔpa nna ase nyi Awurade ayɛ na anwummerɛ nso saa ara na wɔmmɔ ɔhyɛ afɔdeɛ nyinaa ma Awurade homeda ne bosome foforɔ ne afahyɛ mu ne duduo mu sɛdeɛ n'atorɔmmuadeɛ teɛ daa Awurade anim na wɔnyɛ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho som adwuma ne kronkronbea som adwuma ne wɔn nuanom Aaron mma som adwuma no mfa nso

mpae na eti onyankopɔn asɛm fo ehyira wo bebree sɛ ne nso de aba wo nan asese meti wasɛm bɔ mpae de me maame ne me papa nom ne adɔfo a womutie nyinaa hyɛ wo nsa sɛ awurade wo se tie deɛ ɛbɛte yɛ nte aseɛ hunu nso yɛbɛhu na yɛnhunu mu mempae ne sɛ berɛ a wo nsɛm mu bɛi mahohom kronkron kyerɛkyerɛfoɔ no ɔmmie yɛ nte aseɛ ne na yɛnya nte aseɛ ne yɛnhunu mu yie sɛnea ɛbɛyɛ nhyira wasiesie wasɛm no ɛbɛyɛ yɛn dea yɛde w ase so atie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio awosiesie yɛ adeɛ ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdaeɛ a adeɛ akyee sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wodeda wo pigyamas no de aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho wowurɔ saa nneɛma no nyinaa tugu na woadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma obi a wɔtu kwan ɔsiesie ne ho kwani a wokɔ afuom ɔsiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa nnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ mo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bonsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basa